Mensiana uli hidup makai roti aja. Tang beridup bagenap lekra jako. Tipansut ari mulut Allah Ta'ala.